Życie jest śmiechu warte, więc się z niego śmieję, choć na paru zasadach jednak mi zależy. Nie mam zwyczaju pijać wina, nim dojrzeję. Do ust owoców morza nie biorę nieświeżych. Raczej zmilczę, niż powiem coś, co nic nie znaczy. Bez sensu dzieckiem chaos, gwałt dzieckiem chaosu. Szczęścia gwałtem nie pragnąc, unikam rozpaczy. Można mnie skrzywdzić, wyśmiać, upodlić nie sposób. Mogę upodlić się sam, przełknąwszy pogardę, błyszczeć wśród stręczycieli, morderców, lichwiarzy, którzy myślą, że rządzą. Uśmiech mieć na twarzy i piać głośno z zachwytu nad Achenobarbem. Ale złych wierszy nie da się słuchać bez wstrętu. Nauczcie Trymalchiona sycić się bez mdłości. Chamstwo się szybko w togach senatorskich mości, lecz nie skryje bezguścia, nie zgubi akcentu. Niemniej musimy wstydzić się wiedzy i smaku, ukrywać się z wykwintem słowa, dzieła, gestu, by czasem nie urazić dostojnych pentaków, nie budzić gniewu bogów i nie drażnić plebsu. W tym bajorze, co z naszych czasów pozostanie, lękam się, że po władzę sięgną chrześcijanie. Po naszym rozbestwieniu przyjdzie na nich pora. Dysząca rządzą zemsty bezwzględna pokora. Kara za uśmiech, zapach, dotyk i spojrzenie, a za miłość do piękna wieczne umartwienie. Tęsknisz do mogiły, tarzasz się w popiołach, lecz nie wolno ci umrzeć, aż cię Bóg przywoła. Nie należy istnienia traktować zbyt serio, choć jest próbą wierności. Śmiercią płacisz wierność. Nie należy się życiem zbyt łapczywie sycić. Śmierć w męczarniach z przeżarcia. Co to jest za życie? Nie należy się życia zbyt kurczowo trzymać. Strata bardziej zaboli, a ucieczki nie ma. Tak czy tak nas zabije ogniem, krzyżem, nożem. Dzisiaj ludzka nienawiść. Jutro miłość Boża. Nawet jeśli unikniesz wyroku czy kary, umrzesz chory, jęczący, bezsilny, bo stary. Tyle trudu, co pluskwę po ścianie rozmazać, ani chwili na chichot. Odraza, odraza. Czy nie lepiej więc zająć się sobą zawczasu, oszczędzając i Bogom, i ludziom ich czasu, wedle swych upodobań, gustów i skłonności, samemu, z ukochaną, przy uczcie wśród gości, nie dając satysfakcji ludziom ani Bogom, że nam życie odebrać lub darować mogą, wolę sam sobie wręczyć ten jedyny prezent. Tyle krwi, tyle żółci, za dużo.

0: Alléluia. Alléluia. Alléluia.
1: Chwalcie Pana wszystkie narody.

0: Wysławiajcie go wszystkie ludy.
1: Bo jego łaskawość nad nami potęża. Bo jego łaskawość nad nami potęża.
0: Chwalcie

0: wierność pańska trwa na wieki.
1: A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa na wieki.